0: Slušaj glas.
1: Premnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Uhidovi.
2: Better march again. Welcome to the paradise.
3: Cuatro abrazos y un café.